0: Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.
1: Dziewięć.
2: Dziesięć.
1: Jedenaście.
3: Dwanaście.
4: Trzynaście.

0: 77 78 79 80.
1: Osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt jeden,
2: osiemdziesiąt trzy.